0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Po raz pierwszy od odzyskania wolności Andrzej Poczobut stanął na mównicy Parlamentu Europejskiego. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odwiedził Strasburg na zaproszenie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Głównym punktem wydarzenia było osobiste odebranie Nagrody Sacharowa. To jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień przyznawanych osobom walczącym o prawa człowieka i wolność słowa. Nagroda została przyznana Andrzejowi Poczobutowi już wcześniej, gdy przebywał jeszcze za kratami. W swoim wystąpieniu przed eurodeputowanymi dziennikarz podziękował parlamentowi za konsekwentne działania podejmowane w jego sprawie. Podkreślił, że międzynarodowa solidarność daje nadzieję tym, którzy pozostają w więzieniach za swoje przekonania. Podczas uroczystości w Strasburgu Andrzej Poczobut zwrócił szczególną uwagę na trudną sytuację polskiej mniejszości na Białorusi oraz znaczeniu działalności Związku Polaków.
3: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Jesteśmy drugą co do wielkości mniejszością narodową na Białorusi. Historia Związku Polaków to nasz wspólny sukces. Sukces Polaków na Białorusi i tych sił, które przez lata nas wspierali. Sukces ten osiągnięto, współpracując ponad podziałami i prowadząc długofalową i konsekwentną politykę.
2: Nagroda imienia Sacharowa za wolność myśli nosi imię sowieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrzeja Sacharowa. Od 1988 roku parlament przyznaje to wyróżnienie corocznie osobom, grupom lub organizacjom za ich wybitne zasługi na rzecz praw człowieka, wolności słowa i wartości demokratycznych. W 2020 roku Parlament Europejski przyznał już Nagrodę imienia Sacharowa demokratycznej opozycji na Białorusi. W Warszawie odbyło się czwarte białorusko-polskie forum eksperckie imienia Romana Skirmunta pod hasłem Białoruś i Polska w czasach niestabilności. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych, środowisk akademickich oraz biznesowych, którzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed oboma krajami i możliwościach dalszej współpracy. Jednym z głównych punktów programu była prezentacja raportu dotyczącego rosyjskich wpływów na Białorusi. Autorzy monitoringu analizowali działalność struktur związanych z ideą ruskiego miru w okresie od grudnia 2025 roku do maja 2026. Według ekspertów rosyjskie oddziaływanie było widoczne m.in. w systemie edukacji, polityce historycznej, działalności religijnej oraz inicjatywach skierowanych do młodzieży. Uczestnicy forum zapoznali się także z raportem dotyczącym przyszłości Białorusi po potencjalnym zakończeniu wojny w Ukrainie. Autorzy dokumentu przedstawili trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i ocenili ich wpływ na pozycję polityczną oraz gospodarczą Mińska. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, wspierając rosyjską agresję na Ukrainę, Aleksander Łukaszenka bezpowrotnie wplątał się w orbitę politycznych i wojskowych wpływów Rosji.
4: On już z tych wpływów jako Łukaszenka nie wyjdzie. Czy wyjdą z niej jego synowie, bądź inni następcy niezwiązani z rodziną? Mam nadzieję, że tak, bo kraj na to zasługuje, ale sam Łukaszenka już się z tego nie wyplączy.
2: Organizatorzy podkreślili, że forum pozostaje ważną platformą dialogu między polskimi i białoruskimi ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz środowisk akademickich. Celem spotkania było nie tylko omówienie bieżących wyzwań politycznych i społecznych, ale także poszukiwanie nowych obszarów współpracy między społeczeństwami obu krajów. Uczestnicy zwracali uwagę, że w warunkach utrzymującej się niestabilności w regionie szczególnego znaczenia nabiera wymiana doświadczeń oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań dla przyszłości Białorusi i Europy Wschodniej. 18 czerwca w Warszawie odbyła się prezentacja książki pod tytułem Kresowe koleje losu autorstwa Bożeny i Michała Rzepiaków. Została wydana z okazji 80. rocznicy ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich i zawiera bogato ilustrowane wspomnienia 16 kresowian pochodzących m.in. z Wilna, Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemieńca, Pińska i Lidy. Jest to poruszająca opowieść o życiu na dawnych Kresach, doświadczeniach wojny, utraconym dzieciństwie, dzieciństwie, deportacjach oraz przymusowych przesiedleniach z Polski do Polski. To również historia polskich kolejarzy, którzy w czasach próby pozostali wierni swojej służbie i wartościom, stając się bohaterami codzienności. Mimo oderwania od ziemi ojczystej, osoby, czyje losy są opisane w książce, potrafili zachować tożsamość, którą przekazali również następnym pokoleniom, twierdzi Michał Rzepiak.
0: Większość z nich żyje, one cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach, cały czas są Polakami, czują się Polakami i z wdzięcznością jakby przypominają sobie te czasy piękne, przedwojenne, rodzinne, ze wspomnień rodziców, czasy traumy wojennej i trudny czas przesiedlenia na zupełnie obce ziemi.
2: Podczas premiery książki Kresowe koleje losu odbyła się m.in. projekcja filmu dokumentalnego Historia pewnego sztandaru, wyprodukowanego przez Stację Muzeum i opowiadającego historię sztandaru Polskiego Związku Kolejowców ze Stanisławowa. Dokument to hołd oddany ludziom, którzy podjęli ryzyko ratowania sztandaru w trudnych czasach, ukrywania przed okupantami, wywiezienia wraz z ekspatriantami do macierzy, przechowywania i wreszcie znalezienia mu drugiego domu.
5: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęcze blasku w promieniu.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było wiele Polaków pochodzących z terenów, które dzisiaj leżą w granicach Białorusi. Jednym z nich był kapral żandarmerii Adam Lenkiewicz, pochodzący z Pińska. Przez ponad pół wieku bliscy nie znali jego losów i nieustannie szukali jakichkolwiek informacji. Dopiero w 1991 roku dowiedzieli się, że przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie i został zamordowany wiosną 1940 roku. Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej Muzeum Katyńskie w Warszawie zaprezentowało pamiątki po naszym krajanie. Pracownik instytucji, dr Tomasz Szczepański, podkreśla, że pełne poznanie losów wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej nadal nie jest możliwe, ponieważ władze Rosji i Białorusi od lat ograniczają dostęp do archiwów oraz miejsc związanych z tą zbrodnią. Jak zaznacza, historia Adama Lenkiewicza jest jedną z wielu tragicznych historii ofiar pochodzących z terenów dzisiejszej Białorusi.
3: Był on kapralem żandarmerii Wojska Polskiego, który zmobilizowany wziął udział w walce w wojnie obronnej Polski w 1939 roku. Uniknął niewoli, wracając do domu. Mieszkał w Pińsku, to jest w Polesie, i został w tym Pińsku aresztowany przez NKWD. Ostatecznie trafił do obozu Ostaszkowskiego, stamtąd, no, jak zdecydowana większość jeńców, został przewieziony do Tweru i zabity. Tweru, czyli wówczas Kalinina, i zabity w ramach zbrodni katyńskiej, spoczywa na cmentarzu w Miednoje. Zwłoki zabitych w Kalininie pogrzebano w Miednoje i tam, dlatego tam jest cmentarz.
0: Jakie pamiątki po Adamie Lenkiewiczu zaprezentował Muzeum Katyńskie?
3: Dostaliśmy między innymi dokumenty po nim dokumentujące jego działalność i służbę. Tu chciałbym nadmienić, że

0: został zatrzymany, ponieważ tą kategorię Sowieci zatrzymywali w obozach specjalnych, no i oczywiście ta kategoria podlegała eksterminacji w ramach zbrodni katyńskiej.
1: Jak mocno zbrodnia katyńska dotknęła osoby pochodzące z terenów obecnej Białorusi?
0: Cały szereg osób, które mieszkały na terenach obecnej Białorusi, a miały stopnie oficerskie, po wzięciu do niewoli trafiały do obozów specjalnych i ginęły w zbrodni katyńskiej, albo też były na przykład policjantami na tym terenie, czy należały do innych kategorii, które aresztowano, ponieważ proszę pamiętać, że zatrzymywano oficerów i chorążych Wojska Polskiego, policjantów, ale na przykład wszystkich pograniczników, niezależnie od stopnia, czyli służących w Straży Granicznej albo służących w Korpusie Ochrony Pogranicza. No, o żandarmach już mówiłem, ale na przykład zatrzymywano także strażników więziennych, więc także tych, którzy służyli na więzieniach na terenie obecnej Białorusi. Także nie ma niestety jakby osobnej księgi cmentarnej, która by wyodrębniała tą kategorię. Być może kiedy będą bardziej, można powiedzieć, sprzyjające temu warunki zewnętrzne, to taka księga powstanie. Aha, i byli to oczywiście ludzie z różnych środowisk, także różnych wyznań i narodowości. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska. Pod tym pojęciem, to jest pojęcie umowne, nazywamy grupę ponad 3800 osób, które zostały zabite z rozkazu katyńskiego, czyli z rozkazu z dnia 5 marca 1940 roku na Białorusi, ale nie wiemy, kto to jest i nie wiemy gdzie. Przypuszczalnie te osoby zostały przewiezione z więzień na zachodniej Białorusi do Mińska, tam zabite i pochowane w uroczysku Kuropaty, gdzie, jak wiadomo, leżą ofiary NKWD, co zostało stwierdzone jeszcze w czasach, gdy Zenon Paźniak badał Kuropaty na początku lat 90. Jak wiadomo, po dojściu Łukaszenki do władzy zakazano badania Kuropat. W związku z czym my nie wiemy, czy leżą tam także obywatele polscy z listy białoruskiej, czy może jednak pochowano ich gdzie indziej. I to jest zagadka i myślę, że odpowiedź na pana pytanie, jak bardzo zbrodnia katyńska dotknęła osoby zamieszkałe w granicach współczesnej Białorusi, pełna odpowiedź na pana pytanie będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy zostanie ujawniona białoruska lista katyńska.
1: Jak pan uważa, na czym polegają próby zakłamania tematu zbrodni katyńskiej przez władze w Mińsku i Moskwie?
0: No, zarówno od pewnego momentu Łukaszenka, jak i Putin dokonują restalinizacji swojej polityki historycznej, obrony Związku Sowieckiego i jego tradycji, jego pamięci. Także zaprzeczanie, negowanie zbrodni katyńskiej czy pomieszanie jej wymiaru jest tutaj elementem restalinizacji polityki historycznej i nawrotu do tradycji imperialnej. Tu nawet nie chodzi o konkretną zbrodnię wojenną, ale tu chodzi w pewnym sensie o opinię imperium. I ponieważ zarówno Putin, jak i Łukaszenka bronią tutaj tradycji imperialnej i imperialnej sowieckiej, to traci na tym prawda, także prawda o zbrodni katyńskiej.

0: Już za chwilę w programie Z Dniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o miejscowościach nad Niemnem, związanych z życiem Elizy Orzeszkowej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem LSD oraz jego przebojowym utworem Fałszywy Krok.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Dniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Straty kresowej konspiracji niepodległościowej poniesione przez jeden rok były kilkakrotnie większe niż przez 4 lata okupacji niemieckiej. Aktywa organizacyjne na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Polesiu, liczące w końcowym okresie okupacji niemieckiej blisko 40 tysięcy ludzi, w tym połowa walcząca w polu z bronią w ręku, w wyniku represji NKWD gwałtownie zmniejszyły się. Tylko po rozbrojeniu oddziałów polskich pod Wilnem w ręce NKWD wpadło blisko 7 tysięcy AK-owców. W 1945 roku do dyspozycji komendy wileńskiej pozostawało około 1,5 tysiąca ludzi oraz 3 tysiące ukrywających się w rezerwie. Siły Grodzieńskiej Armii Krajowej stopniały z blisko 6 tysięcy do 3800. W Nowogródzkiej Organizacji AK pracowało nadal kilka tysięcy uczestników. Praca na terenie Polesia uległa całkowitej dezorganizacji. Gdy okazało się, że obecność sowiecka na dawnych polskich ziemiach wschodnich jest trwała i wynika z realizacji ustaleń jałtańskich, zawartych z aliantami zachodnimi, zbrojne trwanie na Kresach straciło polityczną rację bytu. Komenda Wileńsko-Nowogródzka oraz dowództwo Inspektoratu Grodzieńskiego podjęły, zgodnie z zaleceniami Centralnego Połakowskiego Ośrodka Dowódczego w Polsce, decyzję o ewakuacji aktywów AK za linię Kurzona. W okręgach Wilno i Nowogródek operacja ta trwała od kwietnia do listopada 1945 roku. Ewakuacja aktywów organizacyjnych Inspektoratu Grodzieńskiego za jałtańską granicę rozpoczęła się później niż na Nowogródczyźnie i zakończyła się dopiero w początkach 1946 roku. Zdołano doprowadzić wówczas do rozformowania, zwłaszcza na Wileńszczyźnie, większości oddziałów partyzanckich. Oddziały złożone z osób całkowicie spalonych przechodziły przez granicę z bronią w ręku. Większość osób jednak lokowana była na fałszywych papierach w transportach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ostatni członkowie komendy okręgu i większość komend obwodów obu okręgów wyjechali do Polski w lecie 1945 roku. Na Nowogródczyźnie pozostało jednak stosunkowo wiele grup zbrojnych, które zdecydowane były kontynuować działalność. Ewakuacja pozostałości aktywów organizacyjnych i rozbicie przez NKWD komendy Wileńskiego okręgu AK zakończyły w zasadzie działalność tej struktury niepodległościowej na ziemiach utraconych. Na Wileńszczyźnie nie powstały już nowe formy polskiej działalności konspiracyjnej, porównywalne z tymi, które istniały na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Nie funkcjonowała tam też żadna większa struktura organizacyjna. W latach 1946-51 trzymało się na Wileńszczyźnie jeszcze kilka polskich oddziałów partyzanckich. Ich działalność miała jednak zupełnie lokalny charakter, będąc odizolowaną od innych centrów polskiego oporu. Po lipcu 1945 roku Wileński Okręg Armii Krajowej, dowodzony przez podpułkownika Antoniego Olechnowicza Pochorockiego, został reaktywowany jako jednostka eksterytorialna w obecnych granicach Polski. Jego działalność sprowadzała się głównie do prac wywiadowczych oraz utrzymywania organizacyjnej więzi środowiska żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej. Komendzie eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK podlegały także odtworzone przez majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę oddziały partyzanckie 5 i 6 Brygady Wileńskiej. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Dniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Prawie całe życie Elizy Orzeszkowej związane było z Grodnem i okolicami. Za wyjątkiem stosunkowo krótkich epizodów życia w Warszawie i na Polesiu, spędziła ona większość życia na brzegach Niemna. W rodzinnej Milkowszczyźnie, w Grodnie i w okolicach Bohaterewicz, które opisała w swojej powieści Nad Niemnem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś zapraszam do odwiedzenia miejscowości związanych z rodziną pisarki. Eliza Orzeszkowa urodziła się 6 czerwca 1841 roku jako Elżbieta Pawłowska. Rodzinny majątek Pawłowskich znajdował się w Milkowszczyźnie. Dziś jest to zwykła, wymierająca powoli białoruska wieś, oddalona około 40 km od Grodna. Ojciec Elżbiety, Benedykt Pawłowski, był adwokatem, człowiekiem bogatych zainteresowań intelektualnych, który zgromadził w domu bibliotekę z kilku tysięcy tomów. Dlatego już w dzieciństwie przyszła pisarka dużo czytała. Dwór Pawłowskich się nie zachował. Był to duży dom z 14 pokojami. Przetrwał szczęśliwie obie wojny światowe, ale został rozebrany w późniejszym okresie pokoju, w czasach sowieckich. We wsi łatwo rozpoznać szeroką aleję ze starodawnych drzew, która niegdyś prowadziła do majątku. O jego istnieniu dziś przypomina wielki głaz pochodzący z fundamentu domu. Umieszczono na nim tablicę dwujęzyczną, która po polsku i po białorusku informuje o tym, że tu urodziła się światowej sławy pisarka. Orzeszkowa nie żyła tu długo. W wieku 3 lat umarł jej ojciec, po czym rodzina przeniosła się do Grodna. Ale tu Orzeszkowa często wracała, na przykład po powstaniu styczniowym, kiedy jej pierwszy mąż, Piotr Orzeszko, został zesłany na Sybir. Orzeszkowa wróciła do rodzinnej Milkowszczyzny. Tu założyła wiejską szkołę, tu zaczęła działalność literacką. Jednak po jakimś czasie sprzedała majątek i wróciła do Grodna. Po rodzinie pisarki zachowały się nagrobki na niewielkim rodzinnym cmentarzyku w sąsiedniej wsi Zaleśna. Pochowany tam jest jej ojciec Benedykt, jego brat Jan, podobno słynący w okolicy z wolnomyślicielstwa i progresywnych poglądów, pierwsza żona ojca Teresa oraz starsza o 3 lata siostra Elizy Klementyna. Cmentarzyk można zobaczyć w drodze do kolejnej miejscowości związanej z życiem Orzeszkowej – Kamionki. W Kamionce znajduje się najbliższy do Milkowszczyzny kościół, dlatego właśnie tu została ochrzczona mała Elżbieta. Co prawda nie był to obecny murowany kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, on został zbudowany dopiero w 1908 roku i jest często spotykanym na Białorusi przykładem neogotyku, który na przełomie XIX-XX wieków był bardzo rozpowszechniony. Elżbietę Pawłowską ochrzczono we wcześniejszej drewnianej świątyni. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie ten kościół wyglądał. Na przeciwległym brzegu Niemna, jakieś 15 km od małej ojczyzny Orzeszkowej, znajdują się miejscowości mocno związane z jej dorosłym życiem i twórczością. Od 1881 roku Orzeszkowa była częstym gościem w majątku Miniewicze, który należał do jej krewnych Kamieńskich. Takie nazwisko panieńskie nosiła jej matka. Tuż obok znajduje się wieś Bohaterowicze. Obie mieściny stały się sławne dzięki powieści Nad Niemnem. Bohaterowicze wystąpiły tam pod swoją prawdziwą nazwą, a Miniewicze i ich mieszkańcy kamieńscy stały się pierwowzorem dla Korczyna i Korczyńskich. Tu Orzeszkowa odwiedziła pomnik na grobie Jana i Cecylii. Legendarna historia założycieli rodu tak dotknęła pisarkę, że przytoczyła ją w powieści. Podobno szary kamień i stary krzyż z napisem Jany Cecylia, rok 1549, które stoją tu dziś, to dokładnie ten sam nagrobek, który niegdyś widziała w tym samym miejscu Orzeszkowa. Inny pomnik, którego symbolika jest bardzo ważna dla powieści Orzeszkowej, to symboliczny grób powstańców w lesie przy Miniewiczach. Pod tym pagórkiem, zgodnie z przekazem pisarki, pochowanych jest 40 powstańców, którzy zginęli tu w bitwie. Jednak żadnych innych przekazów o walkach czy chociażby potyczkach w tym miejscu nie ma. Być może Orzeszkowa stworzyła sama ten zbiorowy obraz mogił powstańczych, a kolejne już pokolenia, natchnione lekturą jej powieści i siłą jej słowa, postawiły tu pomnik, tak jak gdyby to naprawdę była mogiła powstańców. W Grodnie Orzeszkowa mieszkała pod kilkoma adresami. Domy te nie przetrwały. Do dziś istnieje tylko ostatni jej adres, niewielki, szaro-błękitny domek przy ulicy, która dziś nosi imię pisarki. W domku tym Orzeszkowa zamieszkała w 1894 roku, gdy po raz drugi wyszła za mąż za swojego wieloletniego przyjaciela i doradcę, prawnika Stanisława Nachorskiego. 2 lata później Nachorski zmarł, Orzeszkowa zaś mieszkała tu aż do swojej śmierci w 1910 roku. Turyści odwiedzający Grodno w kontekście osoby Orzeszkowej odwiedzają zwykle tylko ten jej domek i znajdujący się niedaleko pomnik. Rzadziej grób Orzeszkowej na starym cmentarzu grodzieńskim. I już tylko najwytrwalsi docierają do Milkowszczyzny czy Bohaterowiczów. A A szkoda, bo bez tych mieścin Orzeszkowa nie stałaby się tą Orzeszkową, którą znamy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole LSD oraz jego przebojowym utworze Fałszywy Krok. Jednym z mniej dziś pamiętanych zespołów, które przewinęły się przez jarocińską scenę początku lat 80. jest gdańska grupa LSD. To ciekawy przykład formacji, która mimo krótkiego życia zostawiła po sobie muzykę bardzo ambitną i wyprzedzającą swoje czasy. LSD powstało jesienią 1980 roku w Trójmieście. Założycielami byli gitarzysta Piotr Szerszeń i klawiszowiec Paweł Matych. Skład szybko uzupełnili gitarzysta Sławomir Walasiewicz, akustyk Marek Grand, basista Dariusz Niemcewicz i perkusista Maciej Pruchnicki. Sama nazwa zespołu miała przewrotne znaczenie. Muzycy tłumaczyli ją jako skrót od Lepszy Spokojny Dzień. Próby odbywały się w studenckim klubie Medyk w Gdańsku. Od początku LSD stawiało na długie, rozbudowane kompozycje, osadzone w stylistyce rocka progresywnego. W czasach, gdy polska scena coraz mocniej skręcała w stronę nowej fali i punka, oni budowali wielowątkowe, instrumentalne formy, pełne zmian tempa i klimatu. Już rok po powstaniu, w 1981 roku, zespół pojawił się na festiwalu w Jarocinie, gdzie zdobył drugie miejsce, ustępując jedynie TSA, jednej z największych legend polskiego hard rocka. To był znaczący sukces, który zwrócił uwagę na grupę. W tym samym roku LSD wystąpiło także na festiwalu Pop Session i zarejestrowało pierwsze nagrania w studiu Politechniki Gdańskiej. Pod koniec 1981 roku muzycy weszli do studia Polskiego Radia w Gdańsku. Niestety, podczas sesji doszło do poważnych nieporozumień. Nagrania przerwano, a zespół rozpadł się jeszcze przed końcem roku. Ta przerwa nie trwała jednak długo. Już na początku 1982 roku LSD wróciło. Tym razem w okrojonym składzie i z nową wizją. Największą zmianą było pojawienie się tekstów i wokalu. Za mikrofonem stanął Paweł Matych, który nadal obsługiwał także instrumenty klawiszowe. Sami muzycy określali wtedy swoją stylistykę jako New Romantic Rock. Była to dość nietypowa mieszanka. Progresywne struktury spotykały się z chłodniejszym, bardziej nowofalowym brzmieniem. W tym okresie powstały nagrania, które dziś uchodzą za najciekawsze w dorobku zespołu. Pod koniec 1982 roku do składu wrócił również Piotr Szerszeń. Na rok 1983 grupa planowała ambitne widowisko baletowe pod tytułem Atlantyda. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. LSD wystąpiło jeszcze podczas imprezy towarzyszącej festiwalowi w Opolu, po czym definitywnie zniknęło ze sceny. Co ciekawe, historia zespołu nie zakończyła się całkowitym zapomnieniem. Materiał nagrany w latach 1982-83 wzbudził kiedyś zainteresowanie wytwórni Polton, ale zanim doszło do wydania płyty, grupa już nie istniała. Dopiero po latach te archiwalne nagrania zostały odnalezione i wydane na albumie Niebezpieczna Wyspa. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi właśnie z tego albumu, który ukazał się dopiero w 2021 roku. Autorem tekstu jest Wojciech Fułek. Przed Państwem LSD. Fałszywy krok.

0: Niemna i Barezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemna i Barezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

The Cure i The Love Cuts w efirze Białoruska Radioracja, a kiedy ktoś ci znudził się starej pieśni i czekaje premierę, to woś czerchowa ja, bo i nowy album otrzymali od Nowa Zelandca z hurtu The Veils, Fragile World. A New Day, pieśnia krychu może odmietna, ja nawet pośród całości albumu, chociaż temu, że nie dominuje tu piano. New Day.

Highland Vale u słowach z muzyką autorstwa Michela Banabili, dackiego kompozitora. Chciała się tu postawić karocinką pieśnią, jaka już czekaje, ale nie, postawlu zrazu Jacka Wiley. Jany tak dobra думаю z sobą skomponująca. Jack Wiley to jeden z odkaznych za pośpiech Portico Quartet, ale zdawniał, że Wiley pokazywał, że jego kruch muzyczny ma taką lenię szerejszy, horyzonty wielmi szerokie, a jeszcze siedzi ci mocny afrykański doświad. Kali ze swoją dziewczyną, jaka ja prowadziła do śledowania, i on prowadził 7 miesięcy u Senegali, pobacz, i poznawał miejscową muzykę, balaks, miejscowych muzyką i nasyczał się tej kulturej. A my siądnie, słuchajmy jego autorstwa Eternal Spring.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, што ў Міхайлаўскай гміні. Гераіні сённяшняй сустрэчы ў серыі «З Падляшша родам».
1: Кучкінаў ёсць бардзо мала на свеце. Была такая аномалія ў урзэндзе мяста, з Хайнукі. Бо згэтулі ёсць мае назвіско. І то первое назвіско то было Кучко. У урзэндзі вышло Кучкін, і ўже так засталася Кучкін, я і часть маёй фамілії. І то ёсць назвіско з Хайнукі, і то ёсць назвіско по маём мужыкеві. А я сама паходжу з такой бардзо малюткі місцовощі, Нова Вола, то ёсць гміна Міхайлаўка. Bardzo fajne miejsce, bardzo хорошее miejsce. Ja tam żyła u chaci z moim rodzeństwem, z rodzicami, z dziadkami i z moją prababcią Anną, po której ja mają imię. Tak mnie tato nazwał.
2: Baćki czym zajmali się?
1: Moje baćki zajmali się rolnictwem.
2: Gospodarką.
1: Mieli gospodarkę. Moi dziadkowie też mieli gospodarkę. I to u nas takie jest pokoleniowe. Mieli gospodarkę, mieli krowy, szczekaliś, to jeszcze i świni, i owieczki, i krali. Usio, jak to na wiosce bywało. Mój tato niestety już nie żyje kilka lat. Mama na szczęście jest i bardzo cieszę się. Ja mają troje rodzeństwa, mają dwie siostry i brata. Najlepsi ludzie na świecie. Nie ma lepszych ludzi od mojego rodzeństwa. Nie ma po prostu. Będę dobry, będę mądry, empatyczny, sprawiedliwy je. Dobry ludzi. Nie ma lepszych ludzi na świecie niż moje rodzeństwo. Żyliśmy u chaci też wielopokoleniowo i chaci też pod lesem, więc cały czas kontakt z naturą był.
2: Gospodarka przeszła u następnej ruki, czy nie?
1: Tak. Gospodarka przeszła u ruki naszego jednego brata. Iwan Gospodaryt. I gospodaryt z sercem. A to jest, no teraz to, że bardzo rzadko można zobaczyć, że ktoś gospodarzy z sercem.
2: Co to znaczy gospodarzy z sercem?
1: Bo jak on, bo on ma krowy i ma pole, łąki, to on dba, żeby krowy mieli dobre miejsce do życia, żeby mieli dobrą paszę, sam usią robić. To jest także gospodarzy i też z takim szacunkiem do ziemi. Nie zabiera z ziemi usiego. Ale bardzo je dbaje. Czyli to nie jest tak, że podsupowuje jakimś dziwnym nawozem. Ale on dbaje, aby i wapnowanie było, i już się zabiegi. Także tutaj dom chyba różowon gospodaryt z sercem.
2: Tam już trochę ta ziemia, plotka, w jaka ja żywiła.
1: Tak.
2: Całe pokolenie.
1: Całe pokolenie.
2: I to jest świadomość.
1: Tak. I to jest świadomość taka. I to jest to, że my bardzo lubimy swoje miejsce na świecie. I szanujemy. Tam nasze i mama, i tata, i babcia, i dziadek byli, i pradziadek, i prababcia, cała siemia.
2: I tam u szkoły Nowej Woli chodzili?
1: Tak, do szkoły Nowej Woli. Teraz już tej szkoły nie ma. Teraz jest takie dobre miejsce też, terapia zajęciowa. Ale kiedyś to jeszcze była szkoła podstawowa i ja tam chodziła, i moje rodzeństwo też tam chodziło.
2: Później... Była białoruska mowa w uczeniu?
1: Nie, nie uczyli nas białoruskiej mowy.
2: A właśnie u chaci
1: cały czas mówili po białorusku. To takie pomieszane, bo to nie...
2: No to też, znaczy tak. Po białorusku.
1: Tak, no, tak.
2: W miastowym dialekcie.
1: W miastowym dialekcie, tak. U nas zawsze mówili po naszemu i mówili po polsku. U nas zawsze byli dwie mowy. Ćpierdzielu się na młodych ludzi, to że bardzo często zanikaje. Nawet zanikaje u moim pokoleniu. A ja mam 44 lata. I urodził ludzi, że nawet moje pokolenie... Nie mówię tak często po naszym.
2: Na kolki właśnie wam chciała się przekazać to, żeby wynieśli z swojej chaty u swoją nową siebie.
1: Tolki, co ja wyniosła z mojej starej chaty, od moich baćków, to ja chciała przekazać usio do mojej siemi nowej, ale też znają, że to jest u tych czasach nierealne, bo ja też żywu u mieści, nie na wiosce. Inaczej rozkładaje się robota, inaczej świadkuję. Inaczej czas mają z sobą. U nas na wiosce, jak my żyli u się razem robili, u się razem jeli, u się razem mieli czas wolny. A teraz jest tak, że ja idę do roboty, biorę czyjś do chaty, Tutaj reszta siemi też mają czy roboty, czy idą gdzieś do szkoły, bo ja też sama jeszcze uczę się. I wygląda to już troszkę inaczej. Ale świadkowanie paranoszu. Niektóre rzeczy z naszej mowy też paranoszu. Jedzenie paranoszu, bo mają

0: pobiegać buziem, siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym. Święty Boże, nie pomoże. Budą takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
1: Jesz niczego nie jela.
0: Tak. Toż tutaj nie było w ogóle słodyczy.
1: U was już dzieci?
0: Jest, tak.
1: Aha. Czy udaje się wam przekazać swoją mowę, tradycje wyniesione jakoś już u następnego pokolenia? Mhm.
0: Tutaj jest trochę inaczej, bo ja mam syna. On bardzo dobry haworyt po angielsku. Wą pani ma jeszcze jadę jego haworu.
1: Po naszemu.
0: Jak nie pani ma je, to zapytaje, ale nie haworyt po naszemu. No i u Białostoku tutaj żywię. Razem, on już jest prawie dorosły, bo ma jej 17 lat. To już wielki kawaler. Dobry dzieciak, najlepszy dzieciak. To już takie dziecię, że ja jemu chętę haworu cały czas, że nie można było mieć lepszego syna, a tego, którego ja mają. Bardzo dobry człowiek. I ma je dobre poczucie humoru i taki mądry człowiek.
1: Jak nazywać?
0: Michał Aleksander, bo ja miała pradziadka Michała i mój mużyk też miał pradziadka Michała, a mój tato to Aleksander. To dla mnie bardzo ważne. Tato był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny. To taki tato. Nie ojciec, nie stary, nie dawca nasienia. To był tato.
1: U czym ta przejawiała się? Teraz już mnoga mówiąca jak raz u tych kabinetach psychologicznych. Jak dzieciństwo wpływa na człowieka? Jak
0: bo to prawda.
1: Krzywdy wynosiła przez to wychowanie, jakie naszym baćkom, czy jeszcze mojemu pokoleniu zdawali się być takimi słusznymi, bo już na dobrego człowieka wychować.
0: Tak, mówili, że lubi jak duszu, trasi jak gruszu. No to, że lubi jak duszu, to super, a już jak treści jak gruszu, to już mniej super. Bo później przychodzi do mnie ludzi u moim wieku, czyli 40 plus i chorą, że aj, nie wyszło im za dobre hety na życie. Bo rzeczywiście, no, moim zdaniem żadne traszenie kogoś nie jest dobre. Tato był bardzo takim dobrym człowiekiem, takim też sprawiedliwym. Nigdy nie kryczał, on w ogóle nawet nie przeklinał nigdy. W ogóle. To u nas raczej, u naszej chaci to raczej chuczej baby przeklinali, sadzili, niż mężczyny. Ale tato też uczył jak radzić sobie u życiu. A to jak porubać drowa, a to jak dumać o inwestycjach. To jest ważne. To nie jest, czytał książki, a dali razem filmy, jak ono był czas. Ale my bardzo mnogo robotyli razem. A jak człowiek robotuje razem, to ma czas i pawryć, i kap było cicho też, i paradumać różne rzeczy. Tam właśnie zawsze chawaruży to taki tato.
1: Też to baćka był dla was takim samym lepszym baćkiem i jednoczasowo przyjacielem, czyli to nie to jest słowa.
0: Takim baćkom, dobrym baćkom. Bo przyjaciel to ja już mam takich swoich. Ale to taki człowiek, któremu mogła ja się skazać.
1: I tutaj, nie bojali się jego?
0: Nie, ja jego nie bojałaś i tutaj też nie było takiej oceny, że ojejku, aż to ty robisz, nie wydurniaj się. Nie. Jak ja mówiła, tato słuchaj, będzie tak i tak, albo chcę zrobić tak i tak, to tato słuchał i mówił, no dobra. I jak mi już coś uchowie, to dawał jakieś wskazówki.
1: I na kolkie to ważna właśnie dać dzieciaci machczymość wybierać swój los, wyrażać samemu, bo baćki często chuczućka, usi mieli sześciorki i pięciorki, wsi chuczućka byli tak? Grzeczni i prychorze apranuty. Na kolki właśnie te schemy już krywdne, czy może nie krywdne dla wychowania dzieci.
0: Chyba, że będą dzieci mieć bardzo dobre oceny na świadectwie, nic nie dast. Ano presju. I bardzo często mnie dzieci, że to przychodzą, to się mają czerwone świadectwo. Znaczy paski czerwone na świadectwie. A chyba, że to mają gorszy stopni, często szczęśliwsze. Chodzi to o chyba, kap, czy mama, czy tato byli dobry. Kapłany mieli uważność na swoje dzieci, nie na oceny. Bo oceny, kap ja zapytałaś was, co wy mieli u

0: szóstej klasie z biologii na koniec roku.
1: Ale to oni po mnie. I to dla nas w ogóle nieważne.
0: Ale ważne będzie, czy pomnili, jak wyglądało światło z mamą i z tatą. Albo czy pomnili, jak szli do roboty razem. Albo jak coś jeli, albo coś robili. A to będziemy pomnieć. To ważniejsze rzeczy to jest, jak my mamy wspólny czas. Czas, to, że my haworym z sobą, to, że my pośmiejemy się z sobą, czasem popłaczem, bo tak wyglądaje życie. Hety jest mnoho lepsze niż ono. No weź zobacz, czy na pewno dobrze zrobiłeś te zadania, a na pewno masz dobrą ocenę. A czemu czwórka, a nie piątka? No inni mają piątki. A co dostał kolega? Najgorsze. Nie robimy tego dla siebie i nie będziemy robić tego dla naszych dzieci.
2: Ależ każą dzieci dla dobra dzieciaci, kap później piszą u ludzi.
0: Tak.
2: Stał inżynierem, doktorem, adwokatem, jaki ja tam
0: to było tak proste, to się byli inżynierem i doktorem i każdy byłby adwokatem. Nie, to tak, aż tak nie ma. To też jest tak, że każdy ma swoje życie i my mamy rozum i wolną wolę. Tak nam dał Bóg. No to warto korzystać z tego i nie zabiwać wyobraźni i takiej kreatywności. Nie znaju, że jakiego lepszego słowa ma chłop tutaj użyć, bo kreatywność to takie dobre słowo. Kap tego też nie zabiwać i kap mieć czasem odwagę, bo jeśli człowiek nie ma odwagi, to nie ma tej odwagi tego, kap żyć swoim życiem. Kap też mieć czas i na robotę, i czas na swoje pasje, jak mają, i na odpoczynek, a nie na robotę.
2: To jest takie wychowanie u takich ramkach, jano wyklikana nikim tam strachem. Gdy młody człowiek prosta robić wszystko, co może, ale mu nie otrzymuje się. I
0: tak.
2: I wtedy co?
0: I wtedy bardzo często ludzie mają taki uśredni konflikt swój, taki, ja bardzo często mówię, że wewnętrzny konflikt, strach, wstyd, poczucie winy. I takie mają trzy komponenty. Tak, bo my jeszcze mają takie wychowanie, że co ludzie skażą, trzeba pomyć okna, zanim światło budzie. Trzeba zrobić usio samoju i sałatki i jakoś i ciasto jakieś popieczy i popratać u chaci i usio musi być super zrobione. My jeszcze jesteśmy tak nauczeni, kap nie odpoczywacie, że odpoczywanie to w ogóle brydka sprawa. No leń. Tfu. Splunąć trzy razy. A to straszne, bo dla nas odpoczynek też jest bardzo potrzebny. To nie może być tak, że no będziemy robić, biegać i skakać i pieczy i usio robić. Nie, odpoczynek jest bardzo potrzebny. I nasze pokolenie to takie pokolenie, że trzeba, że muszą. Nowe pokolenie bardzo często mają, nic mnie nie chce. I my trochę dziwimy się na pokolenie naszych rodziców i na pokolenie naszych dzieci i dumujemy sobie i tu dobre, i tu dobre, co wybrać. A dobry jest wybierać tak, jak nam też uśredni haworzyć nasz hołos. Chyba też to było uschodzi z nami. I że mają czas i na robotę, i czas na jakąś pasję, i czas poleżać i podumać w swoim życiu, albo pobiegać, albo iść na jakiś spacer nawet. Każdy kap też dla siebie coś dobrego robił.
2: No, ciepier każe, że to jest epidemia właśnie tych zachowań. Усіх діагнозують
0: неуроворожнородні, так.
2: Калісті гэтага не було. Альбо дурень був, альбо нормальний. Чи гэта правда так міняється світ, чи то, що тепер маємо просто більше махчимостяў діагностики, можемо допомогти людям знайти себе самого?
0: Докладні так, маємо більше можливості. Маємо лепші нарзędzia терапевтичні. I możemy wskazać, ja kiedyś była niegrzeczna dziecia, bo cały czas wierciłaś, króciłaś, na dzierwa uchodziło, zaszło się na ten najwyższy. Teraz tylko dziecia mają ADHD. I ja sama też znaju, bo czystym przypadkom u mnie wyszła diagnoza, tak, że mają właśnie auto ADHD. Kiedyś to było po prostu niegrzeczne dziecia. A ciebie, aha, no dobra, no czyli ty potrzebujesz pobiegać. zrobić fikołka, ale mózg dobry działa.
2: Ale człowiek rozumie, czemu.
0: Czemu, tak. I to było. I to było, no bo to by nie hawaryli. Teraz to mają bolsz, bo mają inne narzędzia. I częściej po to hawarym, ale też i człowiek zmienia się. My też zmieniamy się. To nie tak, że trecia nacha nam wyraście. Ale nasze mózgi zmieniają się. To taka bardzo, bardzo powolna ewolucja też. I to widno, widać.
2: Ewolucja jedna jest niczym takim nieprzedkazalnym, bo to nie tak, że my rozwijamy się tylko do lepszego.
0: Rozwijamy się nie tylko do lepszego. Jak to było takie dobre, to teraz to 60% społeczeństwa to było po prostu aniołowie. Kolenielskie, ale tak nie ma. Rozwijałem się w różnych kierunkach.
2: A jeszcze, jak wy w ogóle trafili w tę profesję?
0: To było też tak, że jak ja studiowała, to też robotała u baru. I ja sprzedawała alkohol. Ja baczyła, co ludzie dla siebie robią, jak robią i jak będę potrafię dla siebie zrobić mnogo krzywdy. I tak podumała, że ja nie chcę dziwić się na hetę. Ja chcę robotać z ludźmi, których chcę dla siebie dobre. I z tego wyszło, że poszła na studia i właśnie najpierw pedagogiku skończyła, pedagogiku i psychologię tutaj u nas na Uniwersytecie w Białymstoku, a później zaczęła dalej studiować i wyszła psychodietetyka właśnie, później jeszcze różne specjalistyczne kursy i teraz właśnie kończyła psychotraumatologię. Bo ja dziękuję, że ja lubię ludzi i lubię z nimi pracować.
2: Кажуть, що більшість психологів іде у цю професію, щоб перепрацювати, більше зрозуміти свої ніякі болі чи травми, або щоб ліпше зрозуміти самого себе. Правда, що чоловік може ліпше зрозуміти другого чоловіка, коли сам був у ніяких там таких...
0: Дуже часто так, але то не значить, що добрий онколог мусить хворіти на рака. Ale często tak, często łatwiej jest paniać, że ktoś haworyt, ale to nie znaczy, że dobry psycholog będzie znał, co ta osoba czuje. Bo czuje no het człowiek, że to ma jej swoje czucie. Ale rzeczywiście tak. Natomiast moim zdaniem warto, kap każdy, czy psycholog, czy terapeuta, czy pedagog, kap też proszał swoją terapię. Kap na ludzi nie parakidać hetoho, że to nie ich. Bo jak do mnie ktoś przychodzi, to on przychodzi i to jest dla mnie 100% mojej uwagi. Jak do mnie ktoś przychodzi, to ja jak słuchaję, to nie думаю, a co ja zwrócę na obiad? Albo czy trzeba już kupić puszki dla mojego sobaki? Nie. Ja słuchaję i siedzę i słuchaję, obserwuję człowieka, który do mnie przychodzi. Bo jak przychodzi, to jego coś dzieje się. I tylko dzieje się ważne w życiu. A skoro jest u gabineci, tutaj jest tajemnica lekarska, to on może wygawarzyć u się, co to jest. I to jest czas dla tego człowieka.
2: A na kolki wózie chętnie przeżywanie tych różnych ludzi, bo rozumiem, że to powiedzieć, ludzie nie od szczęścia.
0: No nie od szczęścia.
2: I na kolki chętnie wpływaje na was, no bo wiadomo, że to kiedy człowiek nasłuchaje się takich sumnych rozpowiadał, no chętnie nie gdzie tam zostaje się. Jak z tym?
0: Zostaje się i ja nie uwierzę dla nikogo, kto haworzy, że zamknie drzwiery i wychodzi. Bo ja mogę zamknąć drzwiery i mogę wyjść i z swojego gabinetu i z budynku, nawet mogę wyjechać z Białostoku. Ale niektóre rzeczy zostają się. To mnie też mają bardzo często spotkania ze swoim superwizorem, jak można było porozmawiać, jak ja też była dobra i jak na ludzi nie parakidać swojego. Bo to zostaje się. Jak ja mam u siebie, bo ja mam głównie u siebie nastolatku i młodych dorosłych. Znaczy młodych, no 40 lat to dla mnie młody dorosły jeszcze. Ale często do mnie przychodzą ludzi, zwłaszcza te młodyje, które albo mają paciate ciało, albo mieli z sobą próby samobójcze, albo jedne i drugie. I one mnie haworą, to potem jak думают, jak już skończyć swoim życiem, że one nie baczą sensu życia, to oczywiście, że zostaje co mnie. To mnie też chodziło dalej na superwizję, kap radzić.
2: A to jest superwizja, to znaczy rozmowa z
0: psychologą. Tak, który ma jeszcze bolsze doświadczenie, albo który pracuje jeszcze inaczej niż ja. I kiedy nie zostawało się mnie, bo dobry ratownik to żywy ratownik.
2: Wiesz, trzeba jeszcze sobie.
0: Tak.
2: Trzeba jak u samolocie.
0: Jak u samolocie, tak. Kiedy mnie ktoś przyszedł i powiedział, no Ania, już tak mnie kiepsko w życiu, to ja mogę wskazać, tobie kiepsko, a daj ty spokój, u mnie to dopiero jest. No to co za mnie byłby za psycholog? Żaden.
2: U was prywatny gabinet?
0: Tak, tutaj jest prywatny gabinet, ale też robotuję w innych miejscach. Czasem to jest tak, że jakieś wykłady mają, albo na konferencjach jestem prelegentką, bardzo nowe szkolenie prowadzę dla różnych firm. I te szkolenie takie jak jeść, co robić, jak dobrze odżywić swój mózg, ale też takie szkolenie jak radzić sobie ze stresem, co zrobić dalej, jak odpoczywać. Przeróżne
2: szkolenie. Co zrobić, jak dobrze odżywić swój mózg, osobliwie to ważne dla starszych ludzi?
0: Zawsze trzeba pamięć, jak mieć wodę, pić wodę, bo nasza głowa, nasz mózg, on musi mieć wodę.
2: Nie kawę, nie Coca-Colę.
0: Nie.
2: I nie herbatę.
0: No nie. Ja bardzo lubię kawę. Ja kawę to mogła pić i pić. Natomiast mózg potrzebuje wody. Kawa jest dobra, bo taki wentyl bezpieczeństwa, taka higiena dla mózgu. Ona jest mokra, ale ona nie nawodni. Dobra. Woda? Tak. Mogą być herbaty ziołowe. Szałwia, rumianek, melisa. Lipu możemy pozrywać pierwczasne lipu i wysuszyć.
2: Miata,
0: tak. Po pierwsze to woda. Druga kwestia to taka, jak my jeli też warzywa, jak my jeli owoce, jak byli te witaminy u naszej diecie, jak był błonnik u naszej diecie. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Zdrowy tłuszcze. Tutaj już te kwasy omega 3, 6, 9.
2: Znaczy co, ryba?
0: Ryba, żołtko u jajku. Oliwy, oleje, masło. Masło też jest dobre. Jak najbardziej. Awokado, jak ktoś lubi. Czy dobry byłoby, my jeli i białko dobre. I tak właśnie pierwsza duma, że białko to bardzo często mięso. A mięso, zwłaszcza wędliny, nie zawsze mają w sobie mięso. Więc jak już będziemy kupować wędlin, to chociaż my sprawdzić, kolik tego mięsa tam jest. I czy w ogóle jest.
2: A to wegańska dieta, na kolki jana jest sprzyjalna
0: dieta? Jak wegańska dieta jest dobra poskładana, to ona dobra dla nas też i zrobić. Ale ma...
2: Jestem mięsa tofu?
0: Ja akurat nie lubię tofu i ja nie jestem jako wielką fanką, ja w ogóle nie jestem fanką soi. Ja znam, że ona jest modna, ona jest tania i ona jest popularna i jest kruchą, ale ja nie lubię soi, bo też jak można przeczytać różne dokumentacji z badaniu, soja też jest modyfikowana. A my i tak mamy takie jedzenie ćpierze, że nie zawsze będą mają najlepszą jakość. Soja nie, ale mają nawet u wegańskiej diecie. Jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, to może jeść ryby, może jeść jajka. My mają fasolu, my mają ciecierzycu, my możemy zrobić jakieś pasty bardzo fajne. Zawsze jest coś wydumać. Mają ryby. One może i białka zębnego nie mają, ale mają inne właściwości odżywcze. Wegetariańska dieta też nie zawsze jest kiepska, a panowie dobrze to zrobili z ołowoju.
3: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом». Важним аспектом їхнього життя з'являється духовна спадщина своєї сім'ї і родної вёски Нової Волі.
2: Jakie ważne te aspekty.
0: A tak,
2: życia.
0: Ja słuchaję i to bardzo często słuchaję, ponieważ to jak ja była dziecią, to moja babcia zawsze u kuchni miała takie malutkie radio i tam cały czas była muzyka. Ona słuchać śpiewali. у нас у хаті завжди співали. Моя бабця, прабабця Анна говорила, що кепські люди не співають. У нас завжди у хаті співали. А як робив той лі у полу, то теж співали. Як було жніво, співали. Як збирали картаці, співали. Тато завжди десь там під носом або якісь мелодії мав, або щось хвіздав. Але так, я теж слухаю і люблю слухати, і люблю танцювати, і люблю співати. То для мене саме приємності. Люблю такі послухати нашого фолку. Натомість я перших 5 років мого життя, то моя прабабця мною займалася. І моя прабабця Анна, вона народилася в 1900 році. Вона прожила дві війни. Вона прожила ссылку, біженство. Много прожила, бо умерла у 88 році. Вона завжди ходила в таких довгих спідницях, сукенках. І вона сідала, мені садивила собі в гети поли спідниці, калисала і співала пісеньки, і то було дуже часто.
2: І пам'ятаєте, що співали?
0: Ні, гетого не пам'ятаю. Вона пам'ятає, що то було і о війні, і о солдатах, і гети, що вона проживала. І говорила, і часом підспівала це. Так що це для мене дуже важливо, бо це теж є важлива частина мого життя, ну і моє дитинство.

0: Drugi z wierszał, jaki za chwilinu poczujecie, napisał autor, jaki na mnoha hadoł ułatkawał się środ tuzoł poetyczna słowa na Podlaszy. Heta siamna ceci hadowy u toj czas, poet z Tarnopala Ładzimir Hajduk.
1: Ładzimir Hajduk, busły przylecieli. Busły wiernuli się na radzimu z śpiekotnego Egipta. У свою бусліную хваіну, што зорамі пакрыта. Буслы, буглы, сустрэлі дзеці, і наўздагонкі, як той вечер, бо кажуць гэтак людзі, што хто лятучых буслоў стрэціць, той, як вечер, лёгкім будзе.

0: Trecia jej literaturna staronka przynosić jeszcze jedną niespodziewanku, a mianowita dwa Katreny. A Katren, heta czterokratkou, je ryfmowana strafa u cztery wierszy, jaka ja maje zawierszany sens. Autorem ich zjawlajeca Jan Stanisław. A kto heta taki? Heta debiutant Jan Aniserowicz, jaki chwilinu po tym, jak Jasza Bursz stanie jednym z najbolsz oryginalnych autorów białoruska literaturnych objednania u Polszczy. A czarchowa mu debiutantu było u tuju paru 29 gadów.
1: Jan Stanisław, prylasz dla mnie wieciarok. Prylasz dla mnie wieciarok. Де помарим об долі людей. Я з думак сплятуєм вянок, ти сорочки спатели обвей. Сонейка свечить, сміється і грає. Сонейка свечить, сміється і грає. Зорки міргають вачами без ліку. З мудрості світ наш небога сівеє, а так тяжко їм жить чоловіку.

0: też jest tak, że każdy ma swoje życie. I my mamy rozum. I wolną wolę. Tak nam dał Bóg. No to warto korzystać z tego. I nie zabijać wyobraźni. I takiej kreatywności. Nie znaję, że jakiego lepszego słowa ma chyba tutaj użyć. Bo kreatywność to takie dobre słowo. Kap tego też nie zabijać. I kap mieć czasem odwagę. Bo jeśli człowiek nie ma odwagi, to nie ma tej odwagi tego, kap żyć swoim życiem. Kap też mieć czas i na robotę, i czas na swoje pasji, jak mają, i na odpoczynek, a nie na robotę.
1: To jest takie wychowanie u takich ramkach, jano wyklikana nikim tam strachem. Gdy młody człowiek prosta robić wszystko, co może, ale mu nie otrzymuje. I
0: tak.
1: I wtedy co?
0: I wtedy bardzo często ludzie mają taki uśredni konflikt swój, taki, ja bardzo często mówię, że wewnętrzny konflikt, strach, wstyd, poczucie winy. I takie mają trzy komponenty. Tak, bo my jeszcze mają takie wychowanie, że co ludzie skażą, trzeba pomyć okna, zanim światło budzie. Trzeba zrobić usio samoju i sałatki i jakoś i ciastek jakieś popieczy i popratać u chaci i usio musi być super zrobione. My jeszcze jesteśmy tak nauczeni, kap nie odpoczywać, że odpoczywanie to w ogóle brydka sprawa. No leń. Tfu. Splunąć trzy razy. A to straszne, bo dla nas odpoczynek też jest bardzo potrzebny. To nie może być tak, że no będziemy robić, biegać i skakać i pieczy i usio robić. Nie, odpoczynek jest bardzo potrzebny. I nasze pokolenie to takie pokolenie, że trzeba, że muszą. Nowe pokolenie bardzo często mają, a nic mnie nie chce. I my trochę dziwimy się na pokolenie naszych rodziców i na pokolenie naszych dzieci i dumujemy sobie i tu dobre, i tu dobre, co wybrać. A dobry jest wybierać tak, jak nam też uśredni chaworzyć nasz hołos. Chyba też to było uschodzi z nami. I że mają czas i na robotę, i czas na jakąś pasję, i czas poleżać i podumać o swoim życiu, albo pobierać, albo iść na jakiś spacer nawet. Każdy kap też dla siebie coś dobrego robił.
1: No, teraz każą, że to jest epidemia właśnie tych zachowań. Усіх діагнозують
0: неуроворожнородні, так.
1: Калісті гэтага не было. Альбо дурень був, альбо нормальний. Чи гэта правда так мяняється світ, чи то, що тепер маємо просто більше махчимостяў діагностики, можемо допомогти людям знайти себе самого?
0: Докладні так, маємо більше можливості. Маємо лепші нарзендя, нарзендя терапевтична. I możemy wskazać, ja kiedyś była niegrzeczna dziecia, bo cały czas wierciłaś, króciłaś, na dzierwa uchodziło, zaszło się na chatę najwyższy. Teraz tylko dziecia mają ADHD. I ja sama też znaju, bo czystym przypadkom u mnie wyszła diagnoza, tak, że mają właśnie auto ADHD. Kiedyś to było po prostu niegrzeczne dziecia. A teraz, aha, no dobra, no czyli ty potrzebujesz pobiegać, zrobić fikołka, ale mózg dobry działa.
1: Ale człowiek rozumie, czemu?
0: Czemu, tak.
1: I
0: to było. I to było, no bo to by nie haworyli. Teraz to mają bolsz, bo mają i narzędzia, i częściej to haworym, ale też i człowiek zmienia się. My też zmieniajmy się. To nie tak, że trecia nacha nam wyreście. Ale nasze mózgi zmieniają się. To taka bardzo, bardzo powolna ewolucja też. I to widać.
1: Ewolucja jedna jest niczym takim nieprzedkazalnym, bo to nie tak, że my rozwijamy się tylko do lepszego.
0: Rozwijamy się nie tylko do lepszego. Kiedy to było takie dobre, to teraz to 60% społeczeństwa to było po prostu aniołowie. Kojanielskie, ale tak nie ma. Rozwijamy się w różnych kierunkach.
1: A jeszcze, jak wy w ogóle trafili w tę profesję?
0: To było też tak, że jak ja studiowała, to też robotała u baru. Ja prodawała alkohol. Ja baczyła, co ludzie dla siebie robią, jak robią i jak będę potrafię dla siebie zrobić mnogo krzywdy. I tak podumała, że ja nie chcę dziwić się na hetę. Ja chcę

0: работать с людьми, которые хотят для себя добры. И из этого вышло, что пошла на студия и właśnie najpierw педагогику скончила, педагогику и психологию тут у нас на университете в Białymstoku, а позже начала далее студиевать и вышла психодиететика właśnie, позже еще разные специалистичные курсы и теперь właśnie кончаю психотравматологию. Бо я дивлюсь, что я люблю людей и люблю с ними працевать.
1: Кажуть, що більшість психологів іде у цю професію, щоб перепрацювати, більше зрозуміти свої ніякі болі чи травми, або щоб ліпше зрозуміти самого себе. Правда, що чоловік може ліпше зрозуміти другого чоловіка, коли сам був у ніяких там таких...
0: Дуже часто так, але то не значить, що добрий онколог мусить хворіти на рака. Ale często łatwiej jest paniać, że ktoś haworyt, ale to nie znaczy, że dobry psycholog będzie znał, co ta osoba czuje. Bo czuje nawet człowiek, że ma jej swoje czucie. Ale rzeczywiście tak. Natomiast moim zdaniem warto, żeby każdy, czy psycholog, czy terapeuta, czy pedagog, żeby też proszał swoją terapię, żeby na ludzi nie parakidać tego, co nie ich. Bo jak do mnie ktoś przychodzi, to on przychodzi i to jest dla mnie 100% mojej uwagi. Jak do mnie ktoś przychodzi, to ja jak słuchaję, to nie думаю, a co ja zwrócę na obiad? Albo czy trzeba już kupić puszki dla mojego sobaki? Nie. Ja słuchaję i siedzę i słuchaj, obserwuję człowieka, który do mnie przychodzi. Bo jak przychodzi, to jego coś dzieje się. I tylko dzieje się ważne w życiu. A skoro jest u gabineci, tutaj jest tajemnica lekarska, to on może wygawarć u się, co to jest. I to jest czas dla tego człowieka.
1: A na kolki wujcie te przeżywanie tych różnych ludzi, bo rozumiem, że to powiedzieć ludzi nie od szczęścia.
0: No nie od szczęścia.
1: I na kolki to wpływa na was, no bo wiadomo, że to kiedy człowiek nasłucha się takich sumnych rozpowiadał, no to nie gdzie tam zostaje, jak z tym?
0: Zostaje się i ja nie uwierzę dla nikogo, kto mówi, że zamknie drzwi i wychodzi. Bo ja mogę zamknąć drzwi i mogę wyjść i z swojego gabinetu i z budynku, nawet mogę wyjechać z Białostoku, ale niektóre rzeczy zostają się. To ja też mają bardzo często spotkania ze swoim superwizorem, jak można było porozmawiać, jak ja też była dobra i jak na ludzi nie parakidać swojego. Bo to zostaje się. Jak ja mam u siebie, bo ja mam głównie u siebie nastolatku i młodych dorosłych. Znaczy młodych, no 40 lat to dla mnie młody dorosły jeszcze. Ale często do mnie przychodzą ludzi, zwłaszcza te młodyje, które albo mają paciate ciało, albo mieli z sobą próby samobójcze, albo jedne i drugie. I one mnie haworą, to jak думаю, jak już skończyć swoim życiem, że one nie baczą sensu życia. To oczywiście, że zostaje co mnie. To mnie też chodziło dalej na superwizję, kap radzić.
1: A to jest superwizja, to znaczy rozmowa z...
0: psychologą. Tak, który ma jeszcze bolsze doświadczenie, albo który pracuje jeszcze inaczej niż ja, jak parawryć, i kapety nie zostawało się mnie, bo dobry ratownik to żywy ratownik.
1: Wiesz, trzeba machczy sobie.
0: Tak.
1: Trzeba jak u samolocie.
0: Jak u samolocie, tak. Kiedy mnie ktoś przyszedł i сказал, no Ania, już tak mnie kiepsko w życiu, to ja mogę wskazać, tobie kiepsko, a daj ty spokój, u mnie to dopiero jest. No to co za mnie byłby za psycholog? Żaden.
1: U was prywatny gabinet?
0: Tak, tutaj jest prywatny gabinet, ale też pracuję w innych miejscach. Czasem to jest tak, że jakieś wykłady mają, albo na konferencjach jestem prelegentką, bardzo nowe szkolenie prowadzę dla różnych firm. I to szkolenie takie jak jeść, co robić, żeby dobrze odżywić swój mózg, ale też takie szkolenie jak radzić sobie ze stresem, co zrobić dalej, jak odpoczywać. Przeróżne
1: szkolenie. Co zrobić, żeby dobrze odżywić swój mózg, a sobie to ważne dla starszych ludzi?
0: Zawsze trzeba pomnieć, żeby mieć wodę pić wodę, bo nasza głowa, nasz mózg, on musi mieć wodę.
1: Nie kawę, nie Coca-Colę.
0: Nie.
1: I nie herbatę.
0: No nie. Ja bardzo lubię kawę. Ja jak kawę, to mogła pić i pić. Natomiast mózg potrzebuje wody. Kawa jest dobra, bo taki wentyl bezpieczeństwa, taka higiena dla mózgu. Ona jest mokra, ale ona nie nawodnić. Dobra. Woda, tak. Mogą być herbaty ziołowe, szałwia, rumianek, melisa, lipu można pozrywać pierczasne lipu i wysuszyć.
1: Miata.
0: Miata, tak. Po pierwsze to woda. Druga kwestia to taka, jak my jeli też warzywa, jak my jeli owoce, jak byli te witaminy u naszej dzieci, jak był błonnik u naszej dzieci. To jest bardzo ważne. Bardzo istotne. Zdrowy tłuszcze. Tutaj się te kwasy omega 3, 6, 9.
1: Znaczy co, ryba?
0: Ryba, żołądko u jajku, oliwy, oleje, masło. Masło też jest dobre, jak najbardziej. Awokado, jak ktoś lubi. Czy dobry błowko my jeli i białko dobre. I tak właśnie pierwsze dumo, że białko to bardzo często mięso. A mięso, zwłaszcza wędliny, nie zawsze mają w sobie mięso, więc jak już będziemy kupować wędlin, to chociaż my sprawdzili, kolik tego mięsa tam jest. I czy w ogóle jest?
1: A wyś wegańska dieta na kolki jana jest sprzyjalna?
0: Jak wegańska dieta jest dobra poskładana, to ona dobra dla nas też i zrobi. Ale ma
1: jest to mięsa tofu?
0: Ja akurat nie lubię tofu i ja nie jestem jako wielką fanką. Ja w ogóle nie jestem fanką soi. Ja znam, że ona jest modna, ona jest tania i ona jest popularna i jest kruchą. Ale ja nie lubię soi, bo też jak można przeczytać różne dokumentacje z badaniu, soja też jest modyfikowana. A my i tak mamy takie jedzenie ćpierze, że nie zawsze będą mają najlepszą jakość. Soja nie, ale mają nawet u wegańskiej dzieci. Jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, to może jeść ryby, może jeść jajka. My mamy fasolu, my mamy ciecierzycu. My możemy zrobić jakieś pasty bardzo fajne. Zawsze jest coś wydumać. Mają chryby. One może i białka zębnego nie mają, ale mają inne właściwości odżywcze. Wegetariańska dieta też nie zawsze jest kiepska, jak panowie dobrze to zrobili z ołowoju.
2: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом». Важним аспектом їхнього життя з'являється духовна спадщина своєї сім'ї і родної вёски Нової Волі.
1: Jakie ważne te aspekty.
0: A tak,
1: życia.
0: Ja słuchaj i to bardzo często słuchaj, ponieważ to jak ja była dziecią, to moja babcia zawsze u kuchni miała takie malutkie radio i tam cały czas była muzyka. U nas słuchać śpiewali. U nas słuchać zawsze śpiewali. Moja babcia, probabcia Anna mówiła, że kiepski ludzie nie śpiewają, to nas zawsze słuchać śpiewali. A jak robotyli u polu, to też śpiewali. Jak było żniwo, śpiewali, jak zbierali kartaki, śpiewali. Tato zawsze gdzieś tam pod nosą albo jakieś melodii miał, albo coś gwizdał. Ale tak, ja też słuchaję i lubię słuchać, i lubię tańcować, i lubię śpiewać. To dla mnie same przyjemności. Lubię taki posłuchać naszego folku, natomiast ja pierwszych 5 lat mojego życia to moja prababcia mnie zanimałaś. I moja prababcia Anna, ona urodziła się w 1900 roku. Ona przeżyła dwie wojny. Ona przeżyła zsył, ubieżeństwo. No, przeżyła, bo umierła w 88 roku. Ona zawsze chodziła w takich długich spódnicach, sukienkach. I ona siadała, mnie zadawiła sobie uchety poły spódnicy, kałysała i śpiewała piosenki. I to było bardzo często...
1: Nie pamiętajcie, że to śpiewała?
0: Nie, ja tego nie pomnę. Ona pomni, że to było i o wojnie, i o soldatach. I też to ona przeżywała. I chowaryła, i czasem podśpiewała. Także to dla mnie bardzo ważne, bo to też jest ważna część mojego życia, no i moje dzieciństwo.
2: Анна Кучкін працює як психолог з 2025 року. Звертатися за допомогою у психотерапевтичну практику можна на різних етапах життя, у тим ліку під час кризисів, травмів і емоційних або односінових проблем. У своїй праці вона засяроджується на створенні безпечної простори, де люди можуть відкрито обмірковувати страх, сором, гнів і почутті самоти. Проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків. Засяроджується на розумінні механізмів, які лежать у основі симптомів і поступовим унесенні змінення у мишленні і емоційної реакції. Допомагає людям у формуванні більш стабільного почуття, уласної годності і більшої самосвідомості. Психотерапія – це шлях, який потребує часу, але він може привести до реального поліпшення якості нашого життя. Героїня сьогоднішньої зустрічі у серії «З Подляшша родом» була психодиетолог, педагог Анна Кучкін, родом з Нової Волі. Чергова зустріча у серії «З Подляшша родом» уже праз тиждень. Застаємося надалі на хвалі Білоруського радіо.

21 na godzinniku, usio zychodzić, co znaczyć czas dla Indamix. Was witaje DJ Riki i następną godzinę my odkluczajem od codzienności. Usie sprawy paki dajem na potym. Ciapier, joś, tolki muzyka, rytm i dobra energia. Rychtujcie się do mocnej porcji klubnych hukał. Paczynajem!

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Po raz pierwszy od odzyskania wolności Andrzej Poczobut stanął na mównicy Parlamentu Europejskiego. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odwiedził Strasburg na zaproszenie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Głównym punktem wydarzenia było osobiste odebranie Nagrody Sacharowa. To jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień przyznawanych osobom walczącym o prawa człowieka i wolność słowa. Nagroda została przyznana Andrzejowi Poczobutowi już wcześniej, gdy przebywał jeszcze za kratami. W swoim wystąpieniu przed eurodeputowanymi dziennikarz podziękował parlamentowi za konsekwentne działania podejmowane w jego sprawie. Podkreślił, że międzynarodowa solidarność daje nadzieję tym, którzy pozostają w więzieniach za swoje przekonania. Podczas uroczystości w Strasburgu Andrzej Poczobut zwrócił szczególną uwagę na trudną sytuację polskiej mniejszości na Białorusi oraz znaczeniu działalności Związku Polaków.
3: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Jesteśmy drugą co do wielkości mniejszością narodową na Białorusi. Historia Związku Polaków to nasz wspólny sukces. Sukces Polaków na Białorusi i tych sił, które przez lata nas wspierali. Sukces ten osiągnięto, współpracując ponad podziałami i prowadząc długofalową i konsekwentną politykę.
2: Nagroda imienia Sacharowa za wolność myśli nosi imię sowieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrzeja Sacharowa. Od 1988 roku parlament przyznaje to wyróżnienie corocznie osobom, grupom lub organizacjom za ich wybitne zasługi na rzecz praw człowieka, wolności słowa i wartości demokratycznych. W 2020 roku parlament Europejski przyznał już Nagrodę imienia Sacharowa demokratycznej opozycji na Białorusi. W Warszawie odbyło się czwarte białorusko-polskie forum eksperckie imienia Romana Skirmunta pod hasłem Białoruś i Polska w czasach niestabilności. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych, środowisk akademickich oraz biznesowych, którzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed oboma krajami i możliwościach dalszej współpracy. Jednym z głównych punktów programu była prezentacja raportu dotyczącego rosyjskich wpływów na Białorusi. Autorzy monitoringu analizowali działalność struktur związanych z ideą ruskiego miru w okresie od grudnia 2025 roku do maja 2026. Według ekspertów rosyjskie oddziaływanie było widoczne m.in. w systemie edukacji, polityce historycznej, działalności religijnej oraz inicjatywach skierowanych do młodzieży. Uczestnicy forum zapoznali się także z raportem dotyczącym przyszłości Białorusi po potencjalnym zakończeniu wojny w Ukrainie. Autorzy dokumentu przedstawili trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i ocenili ich wpływ na pozycję polityczną oraz gospodarczą Mińska. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, wspierając rosyjską agresję na Ukrainę, Aleksander Łukaszenka bezpowrotnie wplątał się w orbitę politycznych i wojskowych wpływów Rosji.
4: On już z tych wpływów jako Łukaszenka nie wyjdzie. Czy wyjdą z niej jego synowie bądź inni następcy niezwiązani z rodziną? Mam nadzieję, że tak, bo kraj na to zasługuje, ale sam Łukaszenka już się z tego nie wyplączy.
2: Organizatorzy podkreślili, że forum pozostaje ważną platformą dialogu między polskimi i białoruskimi ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz środowisk akademickich. Celem spotkania było nie tylko omówienie bieżących wyzwań politycznych i społecznych, ale także poszukiwanie nowych obszarów współpracy między społeczeństwami obu krajów. Uczestnicy zwracali uwagę, że w warunkach utrzymującej się niestabilności w regionie szczególnego znaczenia nabiera wymiana doświadczeń oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań dla przyszłości Białorusi i Europy Wschodniej. 18 czerwca w Warszawie odbyła się prezentacja książki pod tytułem Kresowe koleje losu autorstwa Bożeny i Michała Rzepiaków. Została wydana z okazji 80. rocznicy ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich i zawiera bogato ilustrowane wspomnienia 16 kresowian pochodzących m.in. z Wilna, Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemieńca, Pińska i Lidy. Jest to poruszająca opowieść o życiu na dawnych Kresach, doświadczeniach wojny, utraconym dzieciństwie, dzieciństwie, deportacjach oraz przymusowych przesiedleniach z Polski do Polski. To również historia polskich kolejarzy, którzy w czasach próby pozostali wierni swojej służbie i wartościom, stając się bohaterami codzienności. Mimo oderwania od ziemi ojczystej, osoby, czyje losy są opisane w książce, potrafili zachować tożsamość, którą przekazali również następnym pokoleniom, twierdzi Michał Rzepiak.
0: Większość z nich żyje, one cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach, cały czas są Polakami, czują się Polakami i z wdzięcznością jakby przypominają sobie te czasy piękne, przedwojenne, rodzinne, ze wspomnień rodziców, czasy traumy wojennej i trudny czas przesiedlenia na zupełnie obce ziemię.
2: Podczas premiery książki Kresowe koleje losu odbyła się m.in. projekcja filmu dokumentalnego Historia pewnego sztandaru, wyprodukowanego przez Stację Muzeum i opowiadającego historię sztandaru Polskiego Związku Kolejowców ze Stanisławowa. Dokument to hołd oddany ludziom, którzy podjęli ryzyko ratowania sztandaru w trudnych czasach, ukrywania przed okupantami, wywiezienia wraz z ekspatriantami do macierzy, przechowywania i wreszcie znalezienia mu drugiego domu.
5: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś te

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Twór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było wiele Polaków pochodzących z terenów, które dzisiaj leżą w granicach Białorusi. Jednym z nich był kapral żandarmerii Adam Lenkiewicz, pochodzący z Pińska. Przez ponad pół wieku bliscy nie znali jego losów i nieustannie szukali jakichkolwiek informacji. Dopiero w 1991 roku dowiedzieli się, że przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie i został zamordowany wiosną 1940 roku. Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej Muzeum Katyńskie w Warszawie zaprezentowało pamiątki po naszym krajanie. Pracownik instytucji, dr Tomasz Szczepański, podkreśla, że pełne poznanie losów wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej nadal nie jest możliwe, ponieważ władze Rosji i Białorusi od lat ograniczają dostęp do archiwów oraz miejsc związanych z tą zbrodnią. Jak zaznacza, historia Adama Lenkiewicza jest jedną z wielu tragicznych historii ofiar pochodzących z terenów dzisiejszej Białorusi.
3: Był on kapralem żandarmerii Wojska Polskiego, który zmobilizowany wziął udział w walce w wojnie obronnej Polski w 1939 roku. Uniknął niewoli, wracając do domu. Mieszkał w Pińsku, to jest w Polesie, i został w tym Pińsku aresztowany przez NKWD. Ostatecznie trafił do obozu Ostaszkowskiego. Stamtąd, no, jak zdecydowana większość jeńców, został przewieziony do Tweru i zabity. Tweru, czyli wówczas Kalinina, i zabity w ramach zbrodni katyńskiej, spoczywa na cmentarzu w Miednoje. Zwłoki zabitych w Kalininie pogrzebano w Miednoje i tam, dlatego tam jest cmentarz.
0: Jakie pamiątki po Adamie Lenkiewiczu zaprezentował Muzeum Katyńskie?
3: Dostaliśmy między innymi dokumenty po nim dokumentujące jego działalność i służbę. Tu chciałbym nadmienić, że osoby nie będące oficerami, tak, no, żandarmi nie byli oficerami, były mniej rozpoznawalne przez pamięć społeczną z tej przyczyny, że Katyń kojarzono głównie, że to jest zbrodnia na oficerach Wojska Polskiego. Oczywiście oficerowie i chorążowie Wojska Polskiego byli największą kategorią ofiar, ale niektóre inne kategorie też były przetrzymywane i ginęły one w zbrodni. Oczywiście chodzi o policję, ale chodzi także o żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz żandarmów Wojska Polskiego, których zatrzymywano wszystkich niezależnie od stopnia, także podoficerów, jak w wypadku Lenkiewicza, który przecież, no, był tylko podoficerem, tak? Ale niemniej z racji tego, że był żandarmem, został zatrzymany, ponieważ tą kategorię Sowieci zatrzymywali w obozach specjalnych, no i oczywiście ta kategoria podlegała eksterminacji w ramach zbrodni katyńskiej.
0: Jak mocno zbrodnia katyńska dotknęła osoby pochodzące z terenów obecnej Białorusi?
3: Cały szereg osób, które mieszkały na terenach obecnej Białorusi, a miały stopnie oficerskie, było, czy po wzięciu do niewoli trafiały do obozów specjalnych i ginęły w zbrodni katyńskiej, albo też były na przykład policjantami na tym terenie, czy należały do innych kategorii, które aresztowano, ponieważ proszę pamiętać, że zatrzymywano oficerów i chorążych Wojska Polskiego, policjantów, ale na przykład wszystkich pograniczników, niezależnie od stopnia, czyli służących w Straży Granicznej albo służących w Korpusie Ochrony Pogranicza. No, o żandarmach już mówiłem, ale na przykład zatrzymywano także strażników więziennych, więc także tych, którzy służyli na więzieniach na terenie obecnej Białorusi. Także nie ma niestety jakby osobnej księgi cmentarnej, która by wyodrębniała tą kategorię. Być może kiedy będą bardziej, można powiedzieć, sprzyjające temu warunki zewnętrzne, to taka księga powstanie. Aha, i byli to oczywiście ludzie z różnych środowisk, także różnych wyznań i narodowości. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska. Pod tym pojęciem, to jest pojęcie umowne, nazywamy grupę ponad 3800 osób, które zostały zabite z rozkazu katyńskiego, czyli z rozkazu z dnia 5 marca 1940 roku na Białorusi, ale nie wiemy, kto to jest i nie wiemy gdzie. Przypuszczalnie te osoby zostały przewiezione z więzień na zachodniej Białorusi do Mińska, tam zabite i pochowane w uroczysku Kuropaty, gdzie, jak wiadomo, leżą ofiary NKWD, co zostało stwierdzone jeszcze w czasach, gdy Zenon Paźniak badał Kuropaty na początku lat 90. Jak wiadomo, po dojściu Łukaszenki do władzy zakazano badania Kuropat. W związku z czym my nie wiemy, czy leżą tam także obywatele polscy z listy białoruskiej, czy może jednak pochowano ich gdzie indziej. I to jest zagadka i myślę, że odpowiedź na pana pytanie, jak bardzo zbrodnia katyńska dotknęła osoby zamieszkałe w granicach współczesnej Białorusi, pełna odpowiedź na pana pytanie będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy zostanie ujawniona białoruska lista katyńska.
4: Jak pan uważa, na czym polegają próby zakłamania tematu zbrodni katyńskiej przez władze w Mińsku i Moskwie?
3: No, zarówno od pewnego momentu Łukaszenka, jak i Putin dokonują restalinizacji swojej polityki historycznej, obrony Związku Sowieckiego i jego tradycji, jego pamięci. Także zaprzeczanie, negowanie zbrodni katyńskiej czy pomieszanie jej wymiaru jest tutaj elementem restalinizacji polityki historycznej i nawrotu do tradycji imperialnej. Tu nawet nie chodzi o konkretną zbrodnię wojenną, ale tu chodzi w pewnym sensie o opinię imperium. I ponieważ zarówno Putin, jak i Łukaszenka bronią tutaj tradycji imperialnej i imperialnej sowieckiej, to traci na tym prawda, także prawda o zbrodni katyńskiej.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o miejscowościach nad Niemnem, związanych z życiem Elizy Orzeszkowej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem LSD oraz jego przebojowym utworem Fałszywy Krok.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Straty kresowej konspiracji niepodległościowej poniesione przez jeden rok były kilkakrotnie większe niż przez 4 lata okupacji niemieckiej. Aktywa organizacyjne na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Polesiu, liczące w końcowym okresie okupacji niemieckiej blisko 40 tysięcy ludzi, w tym połowa walcząca w polu z bronią w ręku, w wyniku represji NKWD gwałtownie zmniejszyły się. Tylko po rozbrojeniu oddziałów polskich pod Wilnem w ręce NKWD wpadło blisko 7 tysięcy AK-owców. W 1945 roku do dyspozycji Komendy Wileńskiej pozostawało około 1,5 tysiąca ludzi oraz 3 tysiące ukrywających się w rezerwie. Siły Grodzieńskiej Armii Krajowej stopniały z blisko 6 tysięcy do 3800. W Nowogródzkiej Organizacji AK pracowało nadal kilka tysięcy uczestników. Praca na terenie Polesia uległa całkowitej dezorganizacji. Gdy okazało się, że obecność sowiecka na dawnych polskich ziemiach wschodnich jest trwała i wynika z realizacji ustaleń jałtańskich, zawartych z aliantami zachodnimi, zbrojne trwanie na Kresach straciło polityczną rację bytu. Komenda Wileńsko-Nowogródzka oraz dowództwo Inspektoratu Grodzieńskiego podjęły, zgodnie z zaleceniami Centralnego Połkowskiego Ośrodka Dowódczego w Polsce, decyzję o ewakuacji aktywów AK za linię Kurzona. W okręgach Wilno i Nowogródek operacja ta trwała od kwietnia do listopada 1945 roku. Ewakuacja aktywów organizacyjnych Inspektoratu Grodzieńskiego za jałtańską granicę rozpoczęła się później niż na Nowogródczyźnie i zakończyła się dopiero w początkach 1946 roku. Zdołano doprowadzić wówczas do rozformowania, zwłaszcza na Wileńszczyźnie, większości oddziałów partyzanckich. Oddziały złożone z osób całkowicie spalonych przechodziły przez granicę z bronią w ręku. Większość osób jednak lokowana była na fałszywych papierach w transportach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ostatni członkowie komendy okręgu i większość komend obwodów obu okręgów wyjechali do Polski w lecie 1945 roku. Na Nowogrodczyźnie pozostało jednak stosunkowo wiele grup zbrojnych, które zdecydowane były kontynuować działalność. Ewakuacja pozostałości aktywów organizacyjnych i rozbicie przez NKWD Komendy Wileńskiego Okręgu AK zakończyły w zasadzie działalność tej struktury niepodległościowej na ziemiach utraconych. Na Wileńszczyźnie nie powstały już nowe formy polskiej działalności konspiracyjnej, porównywalne z tymi, które istniały na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Nie funkcjonowała tam też żadna większa struktura organizacyjna. W latach 1946-51 trzymało się na Wileńszczyźnie jeszcze kilka polskich oddziałów partyzanckich. Ich działalność miała jednak zupełnie lokalny charakter, będąc odizolowaną od innych centrów polskiego oporu. Po lipcu 1945 roku Wileński Okręg Armii Krajowej, dowodzony przez podpułkownika Antoniego Olechnowicza-Pochorockiego, został reaktywowany jako jednostka eksterytorialna w obecnych granicach Polski. Jego działalność sprowadzała się głównie do prac wywiadowczych oraz utrzymywania organizacyjnej więzi środowiska żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej. Komendzie Eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK podlegały także odtworzone przez majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę oddziały partyzanckie 5 i 6 Brygady Wileńskiej. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Prawie całe życie Elizy Orzeszkowej związane było z Grodnem i okolicami. Za wyjątkiem stosunkowo krótkich epizodów życia w Warszawie i na Polesiu, spędziła ona większość życia na brzegach Niemna. W rodzinnej Milkowszczyźnie, w Grodnie i w okolicach Bohaterewicz, które opisała w swojej powieści Nad Niemnem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś zapraszam do odwiedzenia miejscowości związanych z rodziną pisarki. Eliza Orzeszkowa urodziła się 6 czerwca 1841 roku jako Elżbieta Pawłowska. Rodzinny majątek Pawłowskich znajdował się w Milkowszczyźnie. Dziś jest to zwykła, wymierająca powoli białoruska wieś, oddalona około 40 km od Grodna. Ojciec Elżbiety, Benedykt Pawłowski, był adwokatem, człowiekiem bogatych zainteresowań intelektualnych, który zgromadził w domu bibliotekę z kilku tysięcy tomów. Dlatego już w dzieciństwie przyszła pisarka dużo czytała. Dwór Pawłowskich się nie zachował. Był to duży dom z 14 pokojami. Przetrwał szczęśliwie obie wojny światowe, ale został rozebrany w późniejszym okresie pokoju, w czasach sowieckich. We wsi łatwo rozpoznać szeroką aleję ze starodawnych drzew, która niegdyś prowadziła do majątku. O jego istnieniu dziś przypomina wielki głaz pochodzący z fundamentu domu. Umieszczono na nim tablicę dwujęzyczną, która po polsku i po białorusku informuje o tym, że tu urodziła się światowej sławy pisarka. Orzeszkowa nie żyła tu długo. W wieku 3 lat umarł jej ojciec, po czym rodzina przeniosła się do Grodna. Ale tu Orzeszkowa często wracała, na przykład po powstaniu styczniowym, kiedy jej pierwszy mąż, Piotr Orzeszko, został zesłany na Sybir. Orzeszkowa wróciła do rodzinnej Milkowszczyzny. Tu założyła wiejską szkołę, tu zaczęła działalność literacką. Jednak po jakimś czasie sprzedała majątek i wróciła do Grodna. Po rodzinie pisarki zachowały się nagrobki na niewielkim rodzinnym cmentarzyku w sąsiedniej wsi Zaleśna. Pochowany tam jest jej ojciec Benedykt, jego brat Jan, podobno słynący w okolicy z wolnomyślicielstwa i progresywnych poglądów, pierwsza żona ojca Teresa oraz starsza o 3 lata siostra Elizy Klementyna. Cmentarzyk można zobaczyć w drodze do kolejnej miejscowości związanej z życiem Orzeszkowej – Kamionki. W Kamionce znajduje się najbliższy do Milkowszczyzny kościół, dlatego właśnie tu została ochrzczona mała Elżbieta. Co prawda nie był to obecny murowany kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, on został zbudowany dopiero w 1908 roku i jest często spotykanym na Białorusi przykładem neogotyku, który na przełomie XIX i XX wieków był bardzo rozpowszechniony. Elżbietę Pawłowską ochrzczono we wcześniejszej drewnianej świątyni. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie ten kościół wyglądał. Na przeciwległym brzegu Niemna, jakieś 15 km od małej ojczyzny Orzeszkowej, znajdują się miejscowości mocno związane z jej dorosłym życiem i twórczością. Od 1881 roku Orzeszkowa była częstym gościem w majątku Miniewicze, który należał do jej krewnych Kamieńskich. Takie nazwisko panieńskie nosiła jej matka. Tuż obok znajduje się wieś Bohaterowicze. Obie mieściny stały się sławne dzięki powieści Nad Niemnem. Bohaterowicze wystąpiły tam pod swoją prawdziwą nazwą, a Miniewicze i ich mieszkańcy kamieńscy stały się pierwowzorem dla Korczyna i Korczyńskich. Tu Orzeszkowa odwiedziła pomnik na grobie Jana i Cecylii. Legendarna historia założycieli rodu tak dotknęła pisarkę,

że przytoczyła ją w powieści. Podobno szary kamień i stary krzyż z napisem Jany Cecylia, rok 1549, które stoją tu dziś, to dokładnie ten sam nagrobek, który niegdyś widziała w tym samym miejscu Orzeszkowa. Inny pomnik, którego symbolika jest bardzo ważna dla powieści Orzeszkowej, to symboliczny grób powstańców w lesie przy Miniewiczach. Pod tym pagórkiem, zgodnie z przekazem pisarki, pochowanych jest 40 powstańców, którzy zginęli tu w bitwie. Jednak żadnych innych przekazów o walkach czy chociażby potyczkach w tym miejscu nie ma. Być może Orzeszkowa stworzyła sama ten zbiorowy obraz mogił powstańczych, a kolejne już pokolenia, natchnione lekturą jej powieści i siłą jej słowa, postawiły tu pomnik, tak jak gdyby to naprawdę była mogiła powstańców. W Grodnie Orzeszkowa mieszkała pod kilkoma adresami. Domy te nie przetrwały. Do dziś istnieje tylko ostatni jej adres, niewielki, szaro-błękitny domek przy ulicy, która dziś nosi imię pisarki. W domku tym Orzeszkowa zamieszkała w 1894 roku, gdy po raz drugi wyszła za mąż za swojego wieloletniego przyjaciela i doradcę, prawnika Stanisława Nachorskiego. 2 lata później Nachorski zmarł, Orzeszkowa zaś mieszkała tu aż do swojej śmierci w 1910 roku. Turyści odwiedzający Grodno w kontekście osoby Orzeszkowej odwiedzają zwykle tylko ten jej domek i znajdujący się niedaleko pomnik. Rzadziej grób Orzeszkowej na starym cmentarzu grodzieńskim. I już tylko najwytrwalsi docierają do Milkowszczyzny czy Bohatyrowiczów. A szkoda, bo bez tych mieścin Orzeszkowa nie stałaby się tą Orzeszkową, którą znamy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole LSD oraz jego przebojowym utworze Fałszywy Krok. Jednym z mniej dziś pamiętanych zespołów, które przewinęły się przez jarocińską scenę początku lat 80. jest gdańska grupa LSD. To ciekawy przykład formacji, która mimo krótkiego życia zostawiła po sobie muzykę bardzo ambitną i wyprzedzającą swoje czasy. LSD powstało jesienią 1980 roku w Trójmieście. Założycielami byli gitarzysta Piotr Szerszeń i klawiszowiec Paweł Matych. Skład szybko uzupełnili gitarzysta Sławomir Walasiewicz, akustyk Marek Grand, basista Dariusz Niemcewicz i perkusista Maciej Pruchnicki. Sama nazwa zespołu miała przewrotne znaczenie. Muzycy tłumaczyli ją jako skrót od Lepszy Spokojny Dzień. Próby odbywały się w studenckim klubie Medyk w Gdańsku. Od początku LSD stawiało na długie, rozbudowane kompozycje, osadzone w stylistyce rocka progresywnego. W czasach, gdy polska scena coraz mocniej skręcała w stronę nowej fali i punka, oni budowali wielowątkowe, instrumentalne formy, pełne zmian tempa i klimatu. Już rok po powstaniu, w 1981 roku, zespół pojawił się na festiwalu w Jarocinie, gdzie zdobył drugie miejsce, ustępując jedynie TSA, jednej z największych legend polskiego hard rocka. To był znaczący sukces, który zwrócił uwagę na grupę. W tym samym roku LSD wystąpiło także na festiwalu Pop Session i zarejestrowało pierwsze nagrania w Studiu Politechniki Gdańskiej. Pod koniec 1981 roku muzycy weszli do studia Polskiego Radia w Gdańsku. Niestety, podczas sesji doszło do poważnych nieporozumień. Nagrania przerwano, a zespół rozpadł się jeszcze przed końcem roku. Ta przerwa nie trwała jednak długo. Już na początku 1982 roku LSD wróciło. Tym razem w okrojonym składzie i z nową wizją. Największą zmianą było pojawienie się tekstów i wokalu. Za mikrofonem stanął Paweł Matych, który nadal obsługiwał także instrumenty klawiszowe. Sami muzycy określali wtedy swoją stylistykę jako New Romantic Rock. Była to dość nietypowa mieszanka. Progresywne struktury spotykały się z chłodniejszym, bardziej nowofalowym brzmieniem. W tym okresie powstały nagrania, które dziś uchodzą za najciekawsze w dorobku zespołu. Pod koniec 1982 roku do składu wrócił również Piotr Szerszeń. Na rok 1983 grupa planowała ambitne widowisko baletowe pod tytułem Atlantyda. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. LSD wystąpiło jeszcze podczas imprezy towarzyszącej festiwalowi w Opolu, po czym definitywnie zniknęło ze sceny. Co ciekawe, historia zespołu nie zakończyła się całkowitym zapomnieniem. Materiał nagrany w latach 1982-83 wzbudził kiedyś zainteresowanie wytwórni Polton, ale zanim doszło do wydania płyty, grupa już nie istniała. Dopiero po latach te archiwalne nagrania zostały odnalezione i wydane na albumie Niebezpieczna Wyspa. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi właśnie z tego albumu, który ukazał się dopiero w 2021 roku. Autorem tekstu jest Wojciech Fułek. Przed Państwem LSD. Fałszywy krok.

0: nadniemna i berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.